0: se armó el relajo. Sacó su pistola, yo precavido me escondí tras la pianola. Vino la Julia, que llamó Carola, y pa' la cárcel lo llevaron hechos bola.
1: Yo escucho La Mexicana con el señorito Buday. Buenos días, Tony. Pláceme con una canción de Vicente, Camino al Cielo. Con saludos para la familia Ibarra Peralta y Peralta Vela, gracias.
2: Y Pablo Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano, Sámano